Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som odrejma cibulkama, tapety parmazán.